ngafidia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Uko tulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nokukana yumfu wako mani nangefe chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo umi. Nokufuwa echilangirilo mubumi waino nkulo. Ululuendo nuanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo na wana mkati.